0: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
1: Autopromocja.
0: Radio Parada.

0: Minęła godzina 23.
1: Radio Parada 96 FM.
2: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
3: Zaginiony mężczyzna odnaleziony w lesie pod Łodzią. Łódzka kuria ostrzega przed fałszywymi zaświadczeniami o sakramentach. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego odnaleźli mężczyznę, którego życie mogło być zagrożone. Do zdarzenia doszło 29 kwietnia wieczorem. Po godzinie 21 oficer dyżurny został poinformowany o zaginięciu mężczyzny w kryzysie emocjonalnym. Z ustaleń wynikało, że kilka godzin wcześniej wyjechał z domu samochodem i nie było z nim kontaktu. W działania zaangażowani byli policjanci, którzy stawili się do służby w wolnym czasie. Przeszukiwano drogi, lasy i okoliczne tereny. Tuż przed północą dzielnicowi z posterunków policji w Andrespolu odnaleźli samochód zaginionego w lesie. W środku znajdował się poszukiwany mężczyzna, był nietrzeźwy. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, a o odnalezieniu poinformowano rodzinę. Policja podkreśla, że w przypadku zaginięcia kluczowy jest czas oraz szybkie przekazanie jak największej liczby informacji o zaginionej osobie.
2: Uwaga! Dzieje się!
3: Łódzka kuria ostrzega przed fałszywymi zaświadczeniami o przyjęciu sakramentów. W archidiecezji pojawiły się dokumenty, które mają potwierdzać m.in. bierzmowanie lub możliwość bycia chrzestnym. Problem w tym, że są podrobione i nie mają żadnej mocy. Na dokumentach widnieją pieczęcie parafii, które nie istnieją, oraz podpisy fikcyjnych księży. Kuria informuje też o próbach wyłudzania pieniędzy. Nieznane osoby oferują wystawianie takich zaświadczeń za opłatą. Fałszywe dokumenty trafiają już do kancelarii parafialnych, ale nie są uznawane. Każdy przypadek jest sprawdzany także poprzez kontakt z parafią lub kapłanem wskazanym na zaświadczeniu. Kuria apeluje o ostrożność i przypomina, takie dokumenty nie będą akceptowane w żadnej parafii. Maj w Łódzkiem zapowiada się jako miesiąc dużych wydarzeń muzycznych. Na scenie w regionie pojawią się zarówno polskie gwiazdy, jak i artyści zagraniczni. Agnieszka Chelińska będzie świętować swoje 50. urodziny koncertem w Atlas Arenie. Wydarzenie zaplanowano na 23 maja o godzinie 20. Artystka zapowiada specjalny program pod hasłem Wy i Ja, impreza mojego życia oraz obecność gości i dodatkowe atrakcje przygotowane specjalnie na ten wieczór. Na zakończenie miesiąca 31 maja w tej samej hali wystąpią amerykańskie gwiazdy pop, Neo i Akon. Koncert odbędzie się w ramach trasy Nights Like This, która obejmuje 57 miast i łączy artystów, których twórczość od lat obecna jest w radiu i popkulturze. Neo to trzykrotny laureat nagrody Grammy, wokalista, autor tekstów i producent, natomiast Akon to senegalsko-amerykański artysta znany łącznie z R&B, hip-hopu i popu oraz licznych hitów na listach Billboardu. 5 maja o godzinie 19 w Teatrze Dom przy ulicy Piotrkowskiej 243 w Łodzi wystąpi czeski bard Jaromir Nochawica. Artysta związany ze Śląskiem Cieszyńskim tworzy na pograniczu kultur i często wykonuje swoje utwory również w języku polskim. 8 maja o godzinie 19 w Sieradzkim Centrum Kultury zaplanowano koncert Edyty Geppert, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. 9 maja o godzinie 18 w Kutnowskim Domu Kultury wystąpi Arkadiusz Jakubik ze spektaklem Romeo i Julia żyją. To autorski projekt łączący teatr, koncert i formę filmową. Tego samego dnia o godzinie 19 w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie odbędzie się koncert pianisty jazzowego Adama Makowicza. 18 maja o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym w Łodzi wystąpi Michał Bajor z recitalem Piosenki, które lubię, prezentującym utwory z jego wieloletniego repertuaru. A 23 maja o 21 w klubie przy Piotrkowskiej 102 w Łodzi wystąpi Kaliber 44. Koncert będzie miał charakter hołdu dla zmarłego członka zespołu Joki. Maj w regionie to szeroki przekrój wydarzeń muzycznych i artystycznych, od jazzu i poezji śpiewanej przez rock, hip-hop po światowy pop.
2: Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Tak gra radio.

Radio Parada w super rytmach. Super prywatka w super rytmach. W Radiu Parada.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Super prywatka w super rytmach na antenie Radia Parada.

myślę o tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Super prywatka w super rytmach na antenie Radia Parada.

0: Minęła godzina pierwsza. Radio Parada
1: 96 FM. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada.
1: O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość.
2: O jak miło.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3,69 zł. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Super prywatka w super rytmach. Na antenie Radia